poczekaj, poczekaj, obiecuję, obiecuję, obiecuję, że ci z tego nie daruję, nie daruję ci. Moje dziewczę, nie bądź taka, nie bądź taka, nie bądź taka, lecz

wiesz, moje dziewczę, nie bądź sroga, nie bądź sroga, nie bądź sroga. Nie bądź mami, a klapoka, to jest nasza rzecz. Nie uciekaj, Duszko, nie uciekaj, ha, ha, ha.